0: Weekend Radio.
1: Masz widzenie, jest spektakl, i sobie przed spektaklem możesz iść i się wyciszyć. A później przychodzisz taki wyczekiwany na spektakl.